Lucia Cisarová, Romano Paripen. Penava tumenge vakeriben, sar pares amare Roma givenas androberj, iec ezeros enia shelte tranda enia. Sar cerpine nas vas pescheri cali cipa. Saz iec chai, vicine nas la cerheniori. Soske cerheniori? Bo saz igen la cimanusni. Lakero lačo ilo sas bareder sar calovi lagos. Mek sas šukarori sar jek papiňori. Sas lakeča dešo ohto berš. Bešelas čores peskira familiaha andro romano taboris na dur kašatar. E čerheňori našti zasovelas. Dikelas prozegos u gondolinelas sar durhinela taro čerheňa. Kadihini pašeder a okihini dureder. Vakerel peske. Pel lake tele ujaka u ečerheniori za suťa. Džalas lake suno oj lengero ker labolas. Saz odoj bari jak u osluga džalenčide avri andalo ker. Jekvareste šunel bari vika. Oda nasas ča suno. Pundravelo jaka u dikel sar jek sluga džis cirde lakera dajora balendar avri andalo ker. Vriskinela zaljejeva. Dikhel preoki sera uodujto slugadžis mare lake dades. Šadzi, kajča peske lake za kamelas, palo dumo, palo šero, palo pindre, te palo vasta. Vriskinela zaljejeva. Dikhel preodi sera uodujto slugadžis mare lake redades, všadzi kaj pešča za kamelas, palo dumo, palo šero, palo pindre te palo vasta. La čerheňora tar ačilia liegos, zafadindias, unáčanela sote kerel. Džalo sluga džiskela te ucirdela caľa zuraha avri. E čerheňori peľa prepu. Sa zjevent de la šilalo jiv ucalo familia fadindla zandro ker. Ojivna sa spárno, ale lolo ráte star. Imaru danášti Helgoreder, osluga džahčide labarde šabliki proker, auke sarandro suno, ejak zachaľa lenge roker, e familia dikel proker, palo šere lenge denášeno gondoli pena palo šukar karačoňa, androker sar uliľaj čerheniori, sar odeje ketane asanas terovenas. Soske ada kerde. Samaj se manuša salion, penen peske. Oslugađa prelende kerenas bari vika, pendelenge hojteđan palpeskere pindre andro avergav. Kajlen imar užarela e mašina, pendelenge hojlen odojela feder dživipe najna pokale hena jeketane uđivena federsar andro romano taboris. E čerheniori sa sterni, tedi lini patela zlenge. Hauke džanas propindre andro gau, avri sa zšil, nasa zlenco techal urovena zdaratar. Palvare sa vočíro dogele kije mašina. Imar dural šundjola z barivíka. Saro slugađa pundrade o vudar. E čerheniori poradja o jaka. Soda dahin. Andre mašina sa zbud roma. Nađane nas kajte tovelo šere. Sa zodoj savore prikidle sarvare sa već viri. Na kamena zotoj teđal. No slugač iz lenge pendja, hojte nađana, livine na lentele. Palo dujdive z dogele andro Auschwitz. Bije chaben, te biopa, soske amenca keren sarle džvirenca, te amen kamente del feder dživipen. Sar avle avri andale mašina, andro lufto šunjolas edar, otuv te ošuniben hoj adatan hin rosno. O slugač iz lenge si kavelas presavi sera teđal. E čerheniori sa ahalju velas. Prejek sera džanas ole romasu džanate kerel búti, ali je produjto sera džanas ole slen užarelas ejak. So to vela tele lengero dživipen.
Auke kere nas le romenza save sas pure, i marna birine nas te kere el buti, le cabne romienza no tele chavorenza. Ole cikne jilore sar žužore sar ozegos, nikaske niž na kete, no sas len androdživi pen bibacht. E čerheňori peskera familia ha prebacht, gela presera presavi kere na buti. Saroda džalas dureter, o Roma prelengere nava šaj bisterne. Lengere neve nava sas ginde, save sas dhode la suvaha prelengere vasta. Saresu demelas androvast, o Roma šunenas čaje duk, šunenas sar lendar len, lengere nava. E čerheňori rovelas dukatar, hudelas peske o dukadovast, oradla kečululas al jeven dutnom brišind. Androšoros ačenas o manúšala ole jakenca, lerovi mnaha. Izdrana značala šilatar, ale tela daratar. Sako džanela soj ole ginde prelengere vasta sa zvare so nalačo. Edar lenge zabešľa Andre vodi. Palvare sa vočíro, la čerheňora tela kera familia, te savore romen ile osluhgadža Andrejek baru kaštu noker. Niko na džanela skajdžan. Osluhgadža len trade nas anglal peste, da je kvar vareka z čine nas pačaha te pirela spolokes. Vare sa vaj Roma bandionas, dukatar vaj bokatar. Palis začle anglovudar. Pro vudar sa scikni blaka. O fali sa zmelale te purane. Ače nas odoj odžuvľa urde andropárno uraviben. Jek je kake sika ďavasteha, hojte bešo prostolkos. Nisa velava. A vďala kepalo dumo. E čerheňori izdralas daratar. Je kvareste šunel hangos, palo stringingeri mašina probala. Ani nađanela sar ulakere šukar, balas le prepuv. Perena zlake palo šero saro prajtora palo kašt. Šunela sar kotor latar našli ljatele balenca. Sare džuvli andro parno doker ja peskeri buti, takoj peske chudľa o šero načila lake ani jek baloro. E čerheňori napenja ani lau. Jeva. Niko olelava našunelas. Teávka prekalende samča džviri, nisave manuša čabijalo dahoj sam Roma. Niko napučila suela dureder, ale sako džanelas. Avle preo dahoj adaj pes naot penel. E čerheňori bešelas prešiljali pův, o apsala ke čulona spala kere role čamora. Šunelas hoj vareso avela, vareso igendala čo. Šunelas ada andro kokala. Je kvareste šunel víka uštel daratar. O slugadža zachudle te vyčinel lengere ginde. Ušten. Vriskinel prelende jek slugadžis. Uštile uđana spal peste. Na džanelas hoj odalila lengero víkos. Džanas andro šoros. Andre varesa vona baro ker. Andre oda čiti benša šundjan te lengero jiloro. Savoren tela čerheňora pandle. Nađane nas kajte tovelo šero, aj ciro mao doj sas. Sakorovelas vriskidlas, kamelas teđal avri, kamelas peskero dživipen pale. Nalikerelas odabud. Je gavreste nič nadiklele tuve star. Andro sobaš aj šunenas čao kasaben. Kamenas teratinel peskero dživipen calazo raha. Garuve nas peske omujle vastenca, ale otuv sa zora leder. Jek paláver naša nena ze zor. O šere banďo nas kie puv. O dživipen polokes andalende od džalas. Palengere muja našli ľaje farba, andre lengere jaka imar nasas aj so radi šagos, sarvare kanalen sas. U avke očiti ben, te omeri ben ile savoro. Auke mirova keriben agorinel. Na bisterhoj amare Roma miri familia, tiri familia cerpinelas but čiro, čavaš peskeri kalicipa.